0: Bardzo serdecznie.
1: Jak to
0: malowanie, robienie tam.
1: Jeszcze
0: potrwa.
2: Patrzę, co jest.
3: Powiedzieć.
2: Dziękuję.
4: Opowiadaj się panu, ja mi to się nie wyda. Na pół, na trzy, na szyję wziąłem, nie? Nie,
1: Gracias.